0: Radio.
1: Na 98 FM.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.

0: mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: L-Radio. W Łodzi.
2: Na 98 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM.

0: Ka-ching.
1: L Radio
2: 98 FM.

0: warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Informacje przyjmuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
1: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
4: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
5: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
4: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
1: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w pięciu setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Ilą.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Pewne jest to, że w piątek odpoczniemy od upałów. Dzisiaj odczuwalna temperatura maksymalna to zdaniem synoptyków 23, ale nie będziemy narzekać na pogodę, bo zachmurzenie dzisiaj zaplanowane jest małe. Ciśnienie ma wynosić 1018 hektopaskali, a biometr będzie neutralny.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio.
9: Jak to mówią Anglicy, dzięki Bogu już piątek, ale jeszcze cały poranek do zagospodarowania. Dlatego na poranne godziny w El Radio serdecznie zapraszam. Tu Tomek Miara. Witajcie, dzień dobry.
10: El Radio.
11: El Radio.
10: 98 FM.
11: 98 FM.
12: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mamy piątek, mamy 3 lipca, słuchacie El Radia. No to spróbujmy nas trochę umiejscowić w czasoprzestrzeni tej na kalendarzu. Ten 3 lipca to jest 184 dzień w roku. Do końca tegoż zostało 181 dni. Długość dnia to będzie 16 godzin i 38 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 8 minut. Słońce już wstało, wy nie wiem, prawdopodobnie skoro mnie słuchacie już tak, o 4:20. Zajdzie dzisiaj o 20:59.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Gra dla was El Radio. The Weeknd, to jest kanadyjski artysta, ogłosił kontynuację swojej światowej trasy koncertowej After Hours Feel Down. W tym roku artysta zawita do naszego kraju i wystąpi dwukrotnie. No jeżeli ktoś nie załapie się na pierwszy koncert, może uda się być na tym koncercie drugim, tym bardziej, że jego koncerty należą raczej do tych dość spektakularnych. 4 i 5 sierpnia The Weeknd wystąpi na Narodowym w Warszawie. Natomiast już teraz zaprezentuje się słuchaczom El Radia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98

0: Dochodzi 6:30, słuchacie El Radia, już za chwilę czas na serwis.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Dwie kolejne osoby utonęły w Łódzkiem. Do tragedii doszło na rzece Warcie oraz w zalewie w Strykowie. Mimo akcji ratunkowych życia obu mężczyzn nie udało się uratować. W odpowiedzi na falę upałów i rosnącą liczbę osób wypoczywających nad wodą, Łódź wydłuża dyżury ratowników. Do końca lipca na stawach Jana, stawach Stefańskiego i Warturówku będą oni czuwać codziennie od godziny 10 do 20.

0: Tej ratownicy apelują, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po alkoholu i przed kąpielą stopniowo schładzać organizm. Policjant postrzelił agresywnego psa w Zgierzu. Funkcjonariusz został zaatakowany podczas zgłoszenia dotyczącego zakrapianej alkoholem imprezy.
1: Podczas przeprowadzenia interwencji pies zerwał się ze smyczy i ruszył w kierunku jednego z funkcjonariuszy. Policjant z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia dobył broń i oddał jeden strzał w kierunku zwierzęcia.
0: Mówi sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz. Pies został ranny w podbrzusze i trafił do kliniki weterynaryjnej w Łodzi. Funkcjonariusz nie odniósł obrażeń. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku Włódzkiem uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu, który zamieścił w sieci pewnego mema. Przemysław Nazę.
2: Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królowa z twarzą pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spulnicki, cała historia to absurd.
3: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem: a Szrek gdzie? Tak. Ja powiem, ja się czuję bezradny.
2: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Piątek zapowiada się dość pogodnie, ma być właściwie bezchmurne niebo, choć nie przełoży się to specjalnie na jakąś bardzo wysoką temperaturę, maksymalnie spodziewajmy się 23. No i spodziewajmy się 1018 hektopaskali, a biometr będzie neutralny.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dzisiaj mamy 3 lipca. Jakie nietypowe święta przynosi ten dzień? No więc 3 lipca to dzień czerwonej, ostrej papryczki chili. I mam na myśli pewnie tutaj wymiar zarówno muzyczny, Red Hot Chili Peppers, jak i ten kulinarny, no ale to już co kto lubi. A są tacy, co lubią, jak to się mówi, na ostro. Mamy Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych, no ale jak tu bez nich żyć? Oraz Dzień Cioci i Wujka. Czyli rozumiem, że dzisiaj to jest ten dzień, kiedy możemy powiedzieć, że gdyby ciocia miała wąsy, to by była wujkiem. Jeśli chodzi o imieniny, to dzisiaj świętuje Tomasz, nie, ja świętuję w marcu, Jacek, Anatol oraz Mirosław, Leon, Józef, Longin i Longina, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
2: L-Radio.
3: L-Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Dzisiaj mamy 3 lipca. Co ciekawego wydarzyło się na przestrzeni lat właśnie w tym dniu? No na przykład 3 lipca w 1880 roku ukazało się pierwsze wydanie założonego przez Thomasa Alva Edisona amerykańskiego czasopisma naukowego Science. To właśnie 3 lipca w 1935 roku w stoczni we włoskim Monfalcone zwodowano transatlantyk Batory. I to właśnie 3 lipca 1938 roku brytyjska lokomotywa pobiła aktualny, do dzisiaj aktualny światowy rekord prędkości lokomotywy z napędem parowym. To były 203 km na godzinę. Przypominam, 1938 rok. Ha, co wy wiecie o kolejach dużych prędkości?
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: zbliża się godzina 7. Już za chwilę w El Radiu zaprosimy Was na serwis.
1: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
3: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
1: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce. Południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
4: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
1: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć między innymi kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
5: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
6: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
1: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu ośmiotysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
7: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
1: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich ośmiotysięczników.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: To będzie ładny, to będzie słoneczny piątek, ale niespecjalnie gorący. Na termometrach maksymalnie ma być w okolicach 23, a więc zachmurzenie małe, ciśnienie ma być tak w okolicach 1018 hektopaskali. Biometr będzie neutralny.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
11: El Radio.
12: El Radio.
0: Zapraszam na drugą godzinę porannego spotkania z El Radiem. Ja nazywam się Tomek Miara.

0: No i z tego wszystkiego zapomniałem wam w Elradiu jeszcze opowiedzieć, kto 3 lipca świętuje swoje urodziny. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dzisiaj swoje urodziny świętuje Tom Cruise. Chyba wiadomo, amerykański aktor, producent filmowy. Janusz Józefowicz też ma dzisiaj swoje święto. Polski choreograf, aktor, reżyser. I Leszek Miller, polski polityk, też dzisiaj właśnie obchodzi swoje urodziny. Panowie, wszystkiego dobrego. A jeżeli słuchacze El Radia też mają swoje urodzinowe święto właśnie dziś, to proszę przyjąć wszystkie możliwe serdeczności.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8.

0: Słuchacie El Radia? No, Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu. Zresztą o Wimbledonie dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć trochę więcej, na przykład jakie będą dalsze losy na tym turnieju Igi, to już za kilka chwil w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia. Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu, do której awansowała po zwycięstwie 6-1, 6-3 nad Karoliną Pliszkową. No, broniąca tytułu Polka powoli rozkręca się na londyńskiej trawie. Rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie będzie zawodniczka z Filipin, Aleksandra Eala. Polki, co ciekawe, ostatnio Iga Świątek grała z tą zawodniczką dwukrotnie. Bilans tej rywalizacji to 1-1. No dobrze, kiedy będziemy Idze kibicować? Mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu to już jutro.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dochodzi godzina 7:30, w El Radio już za chwilę czas na serwis.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Po protestach rodziców Łódź zwiększa liczbę miejsc w wakacyjnych przedszkolach. Miasto uruchomiło dodatkowy 1000 miejsc po tym, jak okazało się, że zainteresowanie opieką na wakacje w przedszkolach jest rekordowe. W tegorocznej rekrutacji zgłoszono ponad 11 tysięcy dzieci. Coraz więcej rodziców chce korzystać z przedszkoli nie tylko przez jeden turnus, ale nawet przez całe wakacje.
3: No nam zależy, żeby jeśli już jest uruchomiony ten oddział, to żeby frekwencja no, nie była frekwencją, która okazuje się, że nie wiem, jest w wysokości 50% albo 80%, no bo raz, że blokujemy miejsca dla naprawdę potrzebnych. Dwa, że też no, kadra w tym czasie, no wiadomo, musi być w pełnej gotowości, bo nikt nigdy nie wie, ile dzieci w danego dnia przyjdzie.
2: Mówi Jarosław Pawlicki, dyrektor Wydziału Edukacji. Magistrat zapewnia, że będzie na bieżąco zwiększał liczbę miejsc tam, gdzie będzie taka potrzeba. Miejska Strefa Kultury w Łodzi zaprasza dzieci do swoich filii na półkolonie i warsztaty.
4: Dla dzieci w wieku szkolnym od 7 do 11 lat trzeba zapisać się przez stronę, wypełnić kartę. Są posiłki, opieka oczywiście wykwalifikowanej kadry, cały program artystyczny.
2: Mówi wicedyrektor MSK Monika Tabowska. W kilku placówkach są jeszcze wolne miejsca. Zastępca wójta gminy Bełchatów z aresztem. Śledczy mówią o nielegalnej fabryce tytoniu. Prokuratura podejrzewa Tomasza J. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Mogła wyprodukować i wprowadzić na rynek co najmniej 3 tony nielegalnego tytoniu. W sprawie zarzuty usłyszało 5 osób. Tomaszowi J. grozi kara do 15 lat więzienia. Nie tylko gaszą pożary i ratują ofiary wypadków. Strażacy z Bolimowa pomogli kobiecie, która nie mogła zdjąć pierścionka z mocno opuchniętego palca. Mieszkanka zgłosiła się do remizy z nietypową prośbą. Strażacy przy użyciu specjalistycznych narzędzi ostrożnie przecięli biżuterię, nie powodując obrażeń dłoni. Cała akcja trwała zaledwie kilka minut, a kobieta mogła wrócić do domu.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Widzew będzie stawiał głównie na polskich piłkarzy, mówi w pierwszej rozmowie z klubową telewizją dyrektor sportowy Artur Płatek. Jego zdaniem wielu zakontraktowanych do tej pory zawodników Widzewa ma odpowiedni charakter, bo gdyby go nie mieli, to

0: sytuacji, w jakiej byli, drużyna grałaby o ligę niżej. Płatek zapewnił, że nowy dział sportowy zrobi wszystko, by wzmocnić zespół, ale każdy ruch będzie przemyślany.
1: 12 lat pracowałem dla Borussii Dortmund i jakieś tam kontakty mam. Łukasz z tego, co widziałem, co robił w Jagiellonii, też ma duże kontakty, dlatego myślę, że stworzymy mieszankę czegoś ciekawego. Zawsze Polek będzie priorytetem, jeżeli będzie miał jakość, ale na pewno będziemy otwarci na to, jeżeli pojawią się zawodnicy z innych nacji, to będzie się, jak gdyby w naszą strategię będzie wchodziło, to będziemy po takich zawodników sięgać.
0: W tej chwili najpilniej potrzeba lewego obrońcy i defensywnego pomocnika. Widzew przebywa na zgrupowaniu w Austrii i w sobotę zagra z dunajską Striedą. 19-letni bramkarz ŁKS Łukasz Jakubowski spędzi nadchodzący sezon w Awi Świdnik. Golkiper został tam wypożyczony. W pierwszej drużynie z Alei Unii rozegrał do tej pory 6 oficjalnych spotkań. Niewykluczone, że do ŁKS-u trafi środkowy pomocnik Michał Kaput. Ostatnio występował w PKO BP Ekstraklasie w Radomiaku Radom i Piaście Gliwice. Marcin Nowak i Szymon Schlauderbach będą rezerwowymi podczas łódzkiej rundy Grand Prix na żużlu, która odbędzie się na Motoarenie 1 sierpnia. Większość biletów jest już wyprzedana. Obaj Polacy znaleźli się też w składzie HAS Skrzydlewska Orła Łódź na niedzielny mecz u siebie z Hunters PSŻ-tem Poznań. Początek zawodów o 13.
2: Sponsorem sportu w L Radio jest fabryka okien firma KMM Okno Łódź. Inflanska 52.

0: gra dla Was El Radio. Jak co roku na przełomie czerwca i lipca Londyn staje się światową stolicą tenisa. No wiadomo, oczy całego tenisowego świata skierowane są na Wimbledon. Nasza zawodniczka, która w ubiegłym sezonie ten turniej wygrała, ją jest na dobrej drodze, żeby ten sukces powtórzyć. Natomiast jedno jest pewne, Wimbledon rządzi się swoimi prawami, o których opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Jak już wspomniałem, teraz oczy całego tenisowego świata skierowane są na Wimbledon, co wyróżnia ten turniej na tle innych imprez, no tej jakby nie patrzeć najwyższej rangi, no to gra na trawiastych kortach oraz wieloletnie przywiązanie do tradycji, na przykład takich jak biały strój zawodników czy serwowanie truskawek z bitą śmietaną. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Loża królewska umiejscowiona na korcie centralnym. Biletów na miejsca w niej nie można niestety kupić. Do loży królewskiej jest się zapraszanym. No, oczywiście wydawałoby się, że powinny tam zasiadać właściwie tylko koronowane głowy z całego świata. W praktyce jednak zaproszenie otrzymują celebryci, sportowcy, aktorzy, partnerzy handlowi czy przedstawiciele brytyjskich sił zbrojnych. Obowiązują tam dość rygorystyczne zasady. Na przykład panie w loży królewskiej nie mogą założyć kapelusza po to, żeby nie zasłaniać widoku innym oglądającym. Ma to sens. Panowie natomiast zobowiązani są do tego, żeby założyć i marynarkę, i krawat. Dość mocno o tym przekonał się Lewis Hamilton w 2015 roku, który jak gdyby nigdy nic przyszedł bez krawata i nie został wpuszczony.
1: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
0: A akurat w ten weekend Lewis Hamilton nie będzie się zajmował Wimbledonem, będzie trzymał kierownicę swojego bolidu, bo w ten weekend odbywa się Grand Prix Wielkiej Brytanii.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

Radio 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Dość niecodziennego gościa zauważono ostatnio na terenie ogrodów Arkadii. Cóż to za gość? O tym na pewno opowiem wam po godzinie 8 w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 8, a to oznacza, że w El Radiu za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
6: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
4: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest, maliny czy polska specjalność, porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
7: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
8: To 100% pójdzie w glebę.
4: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
9: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
4: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Pewne jest to, że w piątek odpoczniemy od upałów. Dzisiaj odczuwalna temperatura maksymalna to zdaniem synoptyków 23, ale nie będziemy narzekać na pogodę, bo zachmurzenie dzisiaj zaplanowane jest małe. Ciśnienie ma wynosić 1018 hektopaskali, a biometr będzie neutralny.
11: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
12: El Radio. El Radio.
1: Na kolejną poranną godzinę z El Radiem serdecznie zaprasza Tomek Miara. Dzień dobry.

0: Słuchacie El Radia, dość nietypowego, niecodziennego gościa zauważono na terenie ogrodu w Arkadii. Wśród alei i zieleni pojawił się szop pracz. Choć zwierzę to wzbudza sympatię swoim wyglądem, no to jednak przedstawiciele muzeum przypominają, że jest to zwierzę, do którego nie należy się zbliżać. Prosimy nie dokarmiać szopa pracza i nie zbliżać się do niego. A jednak dość blisko udało się podejść do szopa pracza naszemu niezawodnemu reporterowi.
1: Patrzcie, co spotkałem. Jakie bydle! Ej, mordo! Chodź tu, a ty jesteś duży, ty!
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: czy wśród słuchaczy El Radia są fani Szczypiorniaka? Już tłumaczę, w czym rzecz. Super Puchar Polski w piłkę ręczną. Tuż, tuż, bo 29 sierpnia Łódź ponownie stanie się stolicą polskiej piłki ręcznej. To właśnie w Atlas Arenie odbędzie się największe krajowe wydarzenie tej dyscypliny. Super Puchar Polski w piłce ręcznej zawsze otwiera sezon krajowych rozgrywek. W ramach jednego biletu kibice mają zapewniony wstęp na oba spotkania, bo będą rywalizować w ramach Super Pucharu i panie, i panowie. Oraz oczywiście cały dzień atrakcji w strefie Super Puchar Park. No i teraz kto wystąpi? W spotkaniu pań naprzeciw siebie staną KGHM Zagłębie Lubin i PGE Lublin. O Super Puchar Mężczyzn zagrają aktualni mistrzowie Polski, czyli Industria Kielce oraz zdobywcy Pucharu Polski Orlen Wisła Płock.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. No to już dziś wieczorem Polska Telewizja przeprowadzi bezpośrednią transmisję występu zespołu The Cure w ramach festiwalu Open Air. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, będzie to 8. koncert The Cure w naszym kraju. Po raz pierwszy jednak zagrają w ramach festiwalu. I będzie to też historyczny moment z tego powodu, że nigdy wcześniej ich występ nie był transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Początek tego koncertu dzisiaj o godzinie 21 na zachętę The Cure już teraz w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy prawie 8:30, więc w El Radio za chwilę czas na serwis.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Uwaga, kierowcy na trasie S14 przy węźle Konstantynów-Łódzki w kierunku Wrocławia. Prowadzone są prace. Zablokowany jest prawy, wolny pas ruchu. Przejazd odbywa się lewym pasem. W drugiej połowie lipca rozpoczną się prace na ulicy Pojezierskiej. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, który przebuduje odcinek od Alei Włókniarzy do ulicy Zgierskiej.
3: Zadanie mamy kontraktowo podzielone na dwa takie etapy.
2: By ograniczyć utrudnienia dla kierowców i pasażerów MPK, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji, powstanie także brakujące połączenie dróg rowerowych między Aleją Włókniarzy a ulicą Zgierską. W pierwszym etapie ruch na Pojezierskiej będzie jednokierunkowy w stronę Alei Włókniarzy, a autobusy wrócą ulicą Hipoteczną. Drugi parking przy Wschodniej prawie gotowy. Miasto liczy na większe zainteresowanie kierowców. Obiekt z 224 miejscami postojowymi powinien zostać otwarty w ciągu najbliższych 2 tygodni. Powstaje zaledwie kilkadziesiąt metrów od pierwszego, który od momentu otwarcia nie cieszy się dużym zainteresowaniem kierowców.
4: Dajmy im po prostu czas, a naszym użytkownikom czas na zmianę przyzwyczajeń. Zobaczcie Państwo, co się zadzieje zimą, co się zadzieje wtedy, kiedy będzie deszcz padał.
2: Mówi Natalia Olszewska z Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Według magistratu pełne wykorzystanie parkingów może nastąpić dopiero po 2-4 latach od ich uruchomienia. Bezpłatnymi autobusami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będzie można dojechać na jutrzejszy festiwal Taste Łódzkie w Sulejowie. Przewoźnik uruchomi specjalne połączenia między dworcem w Piotrkowie Trybunalskim a pod Klasztorzem, a po zakończeniu koncertów zapewnią także powrót do Piotrkowa. Wystarczy dojechać tam pociągiem i przesiąść się do bezpłatnego autobusu. Na uczestników czekają regionalne smaki, pokazy kulinarne, stoiska lokalnych producentów oraz koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie Ania Dąbrowska. O kulturze więcej za godzinę, a teraz posmakujemy sportu.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonçalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Chorwaci, którzy prowadzili 1-0, mieli mnóstwo pretensji do sędziego, który najpierw podyktował dla rywali rzut karny, a w 12 minucie doliczonego czasu gry nie uznał im gola. To był bardzo trudny mecz, mówi selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia

0: fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia.
1: Są problemy z parą źródłania.
0: Portugalia o ćwierćfinał zagra z Hiszpanią, która w końcu zagrała jak na faworyta przystało i pewnie pokonała Austrię 3-0, mówi selekcjoner Luis de la Fuente. Mam dziś mnóstwo powodów do radości. Najważniejszym oczywiście jest zwycięstwo, które było kluczowe. Postawa drużyny była rewelacyjna. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkiego, co wydarzyło się w tym meczu. Z tego, jak został poprowadzony, jak go rozstrzygnęliśmy, z samej atmosfery i gry zespołu. Jesteśmy w świetnej formie. W meczu, który zakończył się rano, Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. W 1/8 finału Helweci zagrają z lepszym z pary Kolumbia-Ghana. Ten mecz zakończy rywalizację w 1/16 finału. Wcześniej Australia zagra z Egiptem, a Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Rekordowy transfer w Premier League grający na Mundialu w reprezentacji Trzech Lwów. Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro. Głęboko do kieszeni sięgnął także Tottenham. Za Mateusa Fernandesza z West Hamu zapłacił około 100 milionów euro. Już tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą bronić polskich barw w singlu na Wimbledonie. Kamil Majszak odpadł wczoraj po zaciętym 5-setowym boju z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dobrze zagrała za to Iga Świątek, wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Jutro w trzeciej rundzie rozstawa na trójką Polka zagra z Filipinką Aleksandrą i Jalą. A dziś o południu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Zapowiada się kosmiczny weekend w orbitarium w EC1 Łódź. Na razie nic więcej nie zdradzę, powiem tylko tyle, że zacznie się dzisiaj o 20 i trwać będzie do niedzielnego wieczoru. Na pewno po 9 w El Radio opowiem trochę więcej na ten temat.

0: Reklama.
1: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
0: Po reklamie.
3: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie. Nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
5: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
3: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
6: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
3: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
7: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
3: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
8: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament, wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
3: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Piątek zapowiada się dość pogodnie, ma być właściwie bezchmurne niebo, choć nie przełoży się to specjalnie na jakąś bardzo wysoką temperaturę, maksymalnie spodziewajmy się 23. No i spodziewajmy się 1018 hektopaskali, a biometr będzie neutralny.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Haskrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
0: El Radio.
13: El Radio.
12: To już ostatnia godzina piątkowego porannego naszego spotkania w El Radiu. Serdecznie zapraszam, tu Tomek Miara.

0: gra dla was El Radio. Oj, tak myślę sobie, że jak patrzycie na taką artystkę jak Dua Lipa, to tego się po niej nie spodziewaliście. Otóż otwiera artystka w Portugalii bibliotekę stworzoną pod szyldem swojego klubu czytelniczego Service 95 Book Club. To jest wyjątkowe miejsce, które będzie poświęcone książkom, które były zakazywane albo cenzurowane w różnych częściach świata. A zdziwieni? Znajdzie się tu blisko 100 książek podzielonych na 4 tematy: władza, kontrola, głos i pamięć. Wśród dostępnych tytułów znajdą się m.in. opowieści podręcznej Margaret Atwood oraz wybrane dzieła Salmana Rushdiego. A na razie Dua Lipa nie będzie czytać, tylko dla nas zaśpiewa w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Wspominałem już w El Radiu, że zapowiada się kosmiczny weekend. No to trochę szczegółów. Festiwal Kosmosu w Orbitarium EC1 Łódź. To jest nie lada gratka dla wszystkich, którzy fascynują się astronomią czy odkrywaniem innych światów. No więc na pasjonatów już dziś wieczorem czekać będą łaziki marsjańskie, obserwacje Słońca i Wenus przez teleskop, budowanie rakiet, spotkanie z ekspertami, gra terenowa, Aleja Gwiazd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej przez te właściwie trzy festiwalowe dni. Tych atrakcji na pewno nie zabraknie. Wszystko rozpocznie się dziś wieczorem koncertem łączącym jazz z wizualizacjami 3D, a zakończy się w niedzielę pokazem filmów inspirowanych kosmosem oraz projekcją klasyki science fiction. Dobrej zabawy.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. No to już dziś wieczorem Polska Telewizja przeprowadzi bezpośrednią transmisję występu zespołu The Cure w ramach festiwalu Open Air. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, będzie to 8 koncert The Cure w naszym kraju. Po raz pierwszy jednak zagrają w ramach festiwalu. I będzie to też historyczny moment z tego powodu, że nigdy wcześniej ich występ nie był transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Początek tego koncertu dzisiaj o godzinie 21 na zachętę The Cure już teraz w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Mamy prawie 9:30, czyli w El Radio za chwilę informacje kulturalne.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: Daj mnie.
1: El Radio poleca.
2: Bartek Nowaczyński, witajcie. Dziś w EC1 rozpoczyna się Festiwal Kosmosu Orbitarium, trzydniowe wydarzenie, które zamieni Centrum Nauki i Techniki w przestrzeń pełną astronomii, nauki i kosmicznych doświadczeń. Otwarcie festiwalu zaplanowano na godzinę 20 w planetarium. Pod kopułą odbędzie się koncert łączący jazz z imersyjnymi wizualizacjami 3D. W kolejnych dniach Orbitarium pokaże kosmos w dwóch odsłonach. Dla dorosłych i pasjonatów astronomii przygotowano prelekcje, spotkania z ekspertami, obserwacje Słońca, seanse w planetarium oraz wydarzenia filmowe. Z kolei dla rodzin z dziećmi zaplanowano warsztaty, pokazy, eksperymenty kosmiczne i aktywności edukacyjne. Festiwal potrwa do niedzieli. Dziedziniec Białej Fabryki ponownie stanie się dziś sceną letniego koncertu w ramach 17. edycji Geyer Music Factory. Tego wieczoru publiczność usłyszy projekt Tribute to Phil Collins, przygotowany przez Radka Bolewskiego i Leszka Kołodziejskiego Band. Artyści sięgną po największe przeboje legendarnego wokalisty i perkusisty, prezentując w nowych, autorskich aranżacjach. Na scenie pojawi się również rozbudowany skład muzyków, którzy wspólnie stworzą energetyczne, koncertowe brzmienia inspirowane twórczością Phila Collinsa. Geyer Music Factory w tym roku poprowadzi publiczność przez różne style i epoki muzyczne. Od klasyków popu i rocka, przez disco lat 70. i 80., aż po filmowe ścieżki dźwiękowe. Początek dzisiejszego koncertu zaplanowano o godzinie 21.00.

0: Gra dla Was El Radio to już 19-letnia Akademia Jazzu w Łodzi. Wystartowała wczoraj, festiwal potrwa do 27 sierpnia. Koncerty tradycyjnie będą odbywać się w klubie Wytwórnia. W ramach tej imprezy nasze miasto odwiedzi m.in. światowa legenda jazzu Didi Bridgewater. Będzie Marcin Masecki, będzie Jan Emir Młynarski, będzie Xavi Torres, a dodatkowo oprócz koncertów głównych w programie tej imprezy zaplanowano również koncerty familijne. Jeżeli jazz Wam w duszy gra, to zostańcie z nami, bo za chwilę będę miał na tę imprezę dla Was bilety.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, 19-letnia Akademia Jazzu w Łodzi już ruszyła i potrwa przez całe wakacje do 27 sierpnia. Gdybyście mieli ochotę się na nią wybrać, no to uwaga, uwaga, bo w tej chwili ogłaszam błyskawiczny konkurs. Konkurs będzie mailowy. Na adres kontakt@elradio.pl, kontakt@elradio.pl proszę przysłać teraz mail, a w treść wpisać Ale Jazz z El Radiem. Ale Jazz z El Radiem. Działa zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Trzymam kciuki. Powodzenia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: To wszystko, co przygotowałem dla Was na to piątkowe poranne spotkanie w El Radiu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia do poniedziałku. Udanego weekendu. Mówi Wam Tomek Miara.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 10, więc za chwilę czas na serwis.
1: Wypadek i zablokowana autostrada, zniszczone uprawy owoców, gratka dla miłośników czarnego sportu.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze, zapraszam. Do poważnego wypadku doszło na autostradzie A1, jak informują służby drogowe, na wysokości miejscowości Łęki Górne na Nitce w stronę Łodzi zderzyły się 3 pojazdy, 2 osobowe i bus. Poszkodowane zostały 2 osoby. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 18-latek jadący busem nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Bus dachował. Autostrada w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Policjanci apelują o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Agrest, maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbiorów szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
3: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
4: To 100% pójdzie w glebę.
1: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
5: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dziś.
1: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budowie. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
6: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
1: Więcej może zarobić student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków. Już niewiele biletów pozostało w sprzedaży na FIM Grand Prix na Żużlu. 7. rundę Mistrzostw Świata, która 1 sierpnia odbędzie się w Łodzi.
7: Marzeniem moim było, żeby kiedyś tu była ta największa impreza żużlowa, jak Grand Prix, o którym marzymy. Powoduje to, że po pierwsze zjedzie ludzi sporo z Polski, ze świata, zobaczą, jak tu jest pięknie, jak tu się pięknie ogląda mecze, zobaczą, jakie to jest piękne miasto.
1: Mówi prezes klubu żużlowego Orze Łódź, Witold Skrzydlewski. W przeddzień łódzkiej rundy odbędą się Mistrzostwa Świata Żużlowców do lat 21. Na te zawody pozostało jeszcze trochę więcej biletów niż na Grand Prix.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Pogoda obiecała mi, że nie będzie już padać, więc w Łodzi i okolicach powinno być już spokojnie, słońce naprzemiennie z chmurami, tak do wieczora. Odpoczywamy po upałach i to odpoczywamy coraz bardziej. Na termometrach 22 stopnie dziś w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany, ciśnienie na razie stabilne.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
11: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa, no bo zaczyna się 2 godziny przed, skończy 2 godziny po południu. No to jak ma się nazywać? Będziemy razem do 14 w El Radio, witajcie.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 98 FM.
13: 98 FM.

0: Aktuel Radio, to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza, od której tradycyjnie zaczynamy. Jest piątek, piąteczek, piątunio, trzeci dzień lipca. Sprawdźmy, do kogo dziś na imieniny, no bo przecież piątek. Anatoly, Jacek, Tomasz, Józef, Leon, Longin, Mirosław i Radomir dziś świętują i czekają na Was na pewno z imieninową imprezą. Wpadnijcie i przekażcie również od nas najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i nasz temat tygodnia Wimbledon. No, tu grający zawodnicy mają pod nogami zielony dywan i ta trawa jest święta. Niepowołane osoby nie mogą na nią wchodzić pod żadnym pozorem, dlatego w niedzielę zwyczajowo nie rozgrywało się meczów, aby nawierzchnia miała szansę na regenerację. No, ale to było kiedyś. Korty Wimbledonu pokryte są w 100% naturalną trawą, która podczas trwania turnieju jest codziennie koszona na wysokość dokładnie 8 mm. To najszybsza nawierzchnia w tenisowym Wielkim Szlemie, na której piłka odbija się nisko i ślizga się. Z każdym kolejnym dniem nawierzchnia wyciera się w okolicach linii końcowych, zwłaszcza przez co tam odbicia stają się wolniejsze i mniej przewidywalne. Po zakończeniu turnieju cała trawa jest zrywana, a korty od nowa obsadzane i nawożone, no tak by trawa odrosła na kolejny rok. Hubert Hurkacz dziś o 15, Iga Świątek jutro, jeszcze nie wiadomo o której. I to tyle, jeśli chodzi o to, co w wimbledońskiej trawie piszczy.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa i Wimbledon. Wracamy do tematu, jak już Państwu opowiadałem, turniej jedyny w swoim rodzaju. Tylko tutaj zawodnicy muszą grać w białych strojach, a niezastosowanie się do tej reguły grozi nawet dyskwalifikacją. Czasami trudno rozeznać, który jest który. No ale damy radę jakoś. Podobne reguły dotyczą także gości. Impreza co roku przyciąga na trybuny największe sławy sportu, show biznesu, a w tak zwanym Royal Box królewskiej loży regularnie pojawiają się także przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej. Za wzór szyku i elegancji stawia się księżną Kate, z kolei do dziś wspominana jest wpadka Meghan Markle z 2019 roku, kiedy to pojawiła się w jeansach. Jeśli więc wybieracie się obejrzeć naszych, miejcie powyższe na względzie, żeby was potem nie opisywali w gazetach albo mówili w radiu.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Aktuel Radio. Przed 11 jak zwykle czas na odlicznik. Urządzenie, które pilnuje i przypomina o różnych ważnych momentach w roku. Dziś Dzień Cioci i Wujka. To jest to wydarzenie, do którego odliczaliśmy. No, tak żeby żadna ciocia i żaden wujek nie zostali pominięci. Pamiętajcie o tym, bo to dziś. Jeszcze do tego wrócimy później, a teraz nie ma już na co czekać. Rozpoczynamy takie błyskawiczne odliczanie do Tour de France. Start mamy już jutro, tak więc stan odlicznika na dziś. Minus jeden.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: 11 już za chwilę, no i minie chwila i będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Utrudnienia w okolicach Sulejowa. Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów. Widzew stawia na polskich piłkarzy.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze. Zapraszam. Ważny komunikat dla kierowców podróżujących po regionie łódzkim. Od najbliższego poniedziałku 6 lipca do końca tygodnia do piątku 10 lipca napotkacie utrudnienia na drogach krajowych 12 i 74 w okolicach Sulejowa. Na 12 pracami objęty zostanie 2-kilometrowy odcinek drogi od ulicy Błonie do Łącznej. Analogiczne prace będą prowadzone na 74 od skrzyżowania z 12 w Sulejowie do ulicy Sosnowej. W trakcie robót ruch sterowany ręcznie będzie odbywał się wahadłowo. Wprowadzony również zostanie zakaz wyprzedzania. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55%. W Łodzi największa walka o miejsce rozegra się w 29. Liceum Ogólnokształcącym. Tuż za nim znalazła się jak zawsze popularna trójka, a później licea 26 i 32, gdzie również chętnych jest ponad dwa razy więcej niż dostępnych miejsc. Teraz przed ósmoklasistami ostatni krok, muszą potwierdzić wybór szkoły i złożyć oryginały dokumentów. Listy przyjętych zostaną opublikowane w połowie lipca, a ci, którym się nie powiedzie, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. W Łodzi trwa realizacja jednej z kluczowych inwestycji w transformacji systemu ciepłowniczego. W elektrociepłowni EC4 powstaje zakład odzysku energii, który ma istotnie zmienić sposób produkcji ciepła i energii w mieście. Nowa instalacja będzie przetwarzać nienadającą się do recyklingu frakcję odpadów komunalnych.
3: Dzięki temu będzie wytwarzana jednocześnie energia elektryczna i ciepło systemowe w procesie wysokosprawnej technologii kogeneracyjnej. Do tej pory w ramach prac związanych z budową zakładu odzysku energii przygotowany został teren inwestycji oraz drogi dojazdowe do niej.
1: Mówi Robert Warchoł z Biura Komunikacji Veolia Energia. Inwestycja jest elementem strategii odejścia Łodzi od węgla w ciepłownictwie. Nowy zakład rozpocznie działalność w ostatnim kwartale 2029 roku, a cały proces budowy zostanie zakończony rok później. Nowy dyrektor sportowy łódzkiego Widzewa Artur Płatek zapewnia kibiców, że każda decyzja o sprzedaży piłkarza do innego klubu będzie głęboko przemyślana i nikt w klubie nie będzie z nikogo pochopnie rezygnował. Płatek przez 11 lat pracował w Borussii Dortmund. Do tego klubu sprowadził m.in. Osmana Dembele, piłkarza, który potrzebował wielu lat, aby wejść na ten poziom, na którym jest obecnie.
4: Tak samo tu niekiedy jest tak z ocenianiem zawodników, jeżeli chodzi o to, jak przychodzą, że no nie, ten się nie nadaje, nie potrafi tego, a dopiero chłopak po 2, 3, 4 miesiącach, czy po pół roku, niektórzy po roku potrzebują, żeby wejść na odpowiedni poziom. My jesteśmy w klubie po to, żeby spowodować, że ten proces jest jak najkrótszy, a nie zawsze to się uda.
1: Mówił Artur Płatek w rozmowie z klubową telewizją. Priorytetem dla niego i nowego dyrektora pionu sportowego Łukasza Masłowskiego mają być Polacy. Dopiero gdy nie da się do Widzewa sprowadzić odpowiednio dobrych na daną pozycję krajowych zawodników, będą ściągani obcokrajowcy.
5: El Radio.
6: El Radio.
0: Tu El Radio, po 11 już jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży dookoła południa.

0: Dookoła południa po 11 jesteśmy i na początek tej godziny tradycyjnie otwieramy nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. Mamy dziś trzeci dzień lipca i Białoruś świętuje Dzień Niepodległości. Aha. Dobrze, zostawmy politykę. Mamy także Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili, Dzień Cioci i Wujka i Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. No i do tych świąt jeszcze w dzisiejszym programie wrócimy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8.

0: Dookoła południa w El Radio ponownie zaglądamy teraz do kalendarium świąt typowych i nietypowych. 3 lipca mamy tam dziś dzień cioci i wujka. No, on powinien być okazją do złożenia życzeń tym bliskim członkom rodziny przecież. No, ciocia to ciocia, kochana ciocia, no ale wuj to wuj. A gdzie ojca nie ma, tam mówi pismo, wuja, słuchał będziesz. Można kupić im drobny upominek, aby poczuli się wyjątkowo w tym dniu, albo na przykład zaprosić ciocię oraz wujka na obiad. Najlepiej będzie zaprosić wujka, dobra rada, ale żeby było ciekawiej, to razem z nim niech przyjdzie wujek mistrz ciętej riposty. No i jeszcze wujek Google i będzie komplet.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: w Polsce. Polscy uczniowie mogą w tym roku liczyć na 9 tygodni wolnego. Długość letniego wypoczynku jednak się różni, jeśli chodzi przynajmniej o Europę. Nie wszyscy mają tak dobrze, ale są i tacy, którzy mają jeszcze lepiej. Długość letniej przerwy w naszym kraju plasuje nas pośrodku europejskiej stawki. Gorzej od nas mają Niemcy, Holandia, Dania i Norwegia. Tu rok szkolny jest rozplanowany nieco inaczej. Wakacje są krótsze, ale za to są zrekompensowane dodatkowymi przerwami w trakcie roku szkolnego. No a kto ma lepiej? Liderem są tu Włochy z 14-tygodniowymi wakacjami. 14 tygodni wolnego. A za nimi niewiele mniej. Portugalia, Irlandia, Grecja, Bułgaria i Malta. Można zauważyć, że to tam, gdzie my jeździmy na wakacje. No ale doprawdy nie wiem, jaki z tego wniosek. Poza tym to dotyczy dzieci. A rodzice? A to już zupełnie inna bajka.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w L Radio. Który kraj jest najszczęśliwszy na świecie? Ten, który ma najdłuższe wakacje? Nie, ten, który ma najszczęśliwszych mieszkańców. Aż 80% respondentów z Indii określiło siebie jako szczęśliwych. Holandia z wynikiem 86% zajmuje drugie miejsce w tym rankingu. No a podium zamyka Meksyk z 82% szczęśliwych mieszkańców. Na przeciwnym biegunie znajdują się Węgry, gdzie tylko 45% osób czuje się szczęśliwych, co jest najniższym wynikiem w badaniu w ogóle. Tuż za nim plasują się mieszkańcy Turcji, 49%, oraz Korea Południowa, 50%. A my? Polska znajduje się nieco powyżej średniej światowej, z 72% Polaków deklarującymi poczucie szczęścia. No być może dlatego, że zawsze potrafimy znaleźć powód do ponarzekania. No ale dziś są wakacje, jest lato i jest piątek. Na co tu narzekać?
1: L Radio. L Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Może mam wszystko, a może...

0: Powoli już zbliżamy się do południa, 12 za chwilę i za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: 25 lat za pranie brudnych pieniędzy. Nowy przebieg drogi ekspresowej. Bezpłatnie na kulinarny festiwal.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazer, zapraszam. Akt oskarżenia przeciwko 51-latkowi, który jako podstawiony udziałowiec i prezes jednej z łódzkich spółek ma odpowiadać za tak zwane pranie brudnych pieniędzy, zbrodnię fakturową i oszustwa podatkowe. Podstawowym profilem działalności spółki miał być handel paletami i opakowaniami. Tymczasem śledczy ustalili, że jako jedna z firm uczestniczących w szerokim procederze prania brudnych pieniędzy, spółka realizowała i przyjmowała szereg płatności dotyczących świadczenia różnego rodzaju usług, między innymi o charakterze doradczym, prawnym i marketingowym.
3: W rzeczywistości tego typu usługi nie były realizowane, a wystawiane faktury poświadczały nieprawdę. Miały uwiarygadniać obroty na rachunkach bankowych, co służyło ukryciu pochodzenia nielegalnie pozyskanych środków w kwocie ponad 12 300 000 zł. Były także podstawą rozliczeń we właściwym urzędzie skarbowym, na skutek czego doszło do narażenia na uszczuplenia podatkowe na ponad 4 800 000 zł.
1: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Oskarżonemu grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Ponad 11,5 tysiąca uwag mieszkańców sprawiło, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skorygowała przebieg planowanej trasy ekspresowej, która ma połączyć Łódź z Kielcami, a także poprawić dojazd w kierunku Radomia. Drogowcy przedstawili nowe wersje trzech wariantów przebiegu. Zmiany dotyczą m.in. okolic Tomaszowa Mazowieckiego, Wiaderna i Wąwału. Jak podkreślają, celem było przede wszystkim ograniczenie liczby wyburzeń domów po fali protestów i mieszkańców. Ostateczny przebieg trasy poznamy po zakończeniu procedury środowiskowej. Początek budowy nowej ekspresówki planowany jest na 2031 rok. Już jutro zapraszamy Was do Sulejowa na festiwal Taste Łódzkie Poczuj Smak Regionu. W cieniu hotelu pod Klasztorze będziecie mogli wyruszyć w podróż przez kulinarne dziedzictwo województwa. 7 stref tematycznych, lokalni producenci żywności, warsztaty kulinarne, pokazy serowarskie, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla dzieci, live cooking i przede wszystkim mnóstwo dobrego jedzenia. Na festiwalowej scenie gwiazdą wieczoru będzie Ania Dąbrowska. Przez cały dzień między Podklasztorzem a Piotrkowem Trybunalskim kursować będą bezpłatne autobusy ŁKA, informuje Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
4: To w sumie 10 par połączeń, które zapewnią komfortowy dojazd na teren festiwalu i bezpieczny powrót do domu. Pasażerowie z całego województwa mogą najpierw dojechać pociągiem do Piotrkowa Trybunalskiego, a później wygodnie dotrzeć do Sulejowa autobusem.
1: Szczegóły znajdziecie na stronach lklockie.pl oraz lockie.pl.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Pogoda obiecała mi, że nie będzie już padać, więc w Łodzi i okolicach powinno być już spokojnie, słońce naprzemiennie z chmurami tak do wieczora. Odpoczywamy po upałach i to odpoczywamy coraz bardziej. Na termometrach 22 stopnie dziś w najcieplejszej chwili dnia.
8: Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej nad morzem, tam do 18 na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, na północy również możliwy przelotny deszcz i lokalnie burza.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio. El Radio.
0: Dookoła południa, już po południu, druga połówka programu przed nami, podobnie jak w meczu, choć ostatnio mecze są dzielone na cztery. Tak więc dwie kwarty ostatnie przed nami. Witek Lazar, witam, zapraszam.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Po 12 w dookoła południa tradycyjna chwila dla jubilatów teraz, czyli dla osób, które urodziły się właśnie pod dzisiejszą datą, 3 lipca. Tego dnia urodzili się Dorota Pomykała, polska aktorka, Janusz Józefowicz, polski choreograf, aktor, scenarzysta i reżyser teatralny, Vince Clarke, brytyjski muzyk, członek zespołu Depeche Mode, Yazoo i Erasure, Tom Cruise, amerykański aktor i producent, Dorota Masłowska, polska pisarka, dramaturg, felietonistka, kompozytorka, piosenkarka, producentka, Mela Koteluk, polska piosenkarka. I w takim gronie, w takim składzie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100 lat.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM. Wake up, baby.

0: Co za dzień? Rubryka, w której sprawdzamy, co ciekawego przyniósł nam 3 lipca w historii. Tego dnia w 1996 roku powrócił do Szkocji kamień przeznaczenia. Kamień ze Scone, kamień koronacyjny królów Szkocji. Jak opisuje to dziś któryś ze starych kronikarzy, nie było króla Szkocji, który by pierwej w czasie koronacji nie usiadł na tym kamieniu. W 1296 roku Edward I Długonogi zabrał go do londyńskiego Westminsteru, no i od tego czasu kamień ten leżał pod tronem królewskim w trakcie uroczystości koronacyjnych wszystkich królów Anglii. W 1996 roku pod naciskiem szkockich nacjonalistów Anglicy zgodzili się oddać kamień przeznaczenia, który wtedy powrócił do Szkocji i został umieszczony w zamku w Edynburgu. No dobrze, o co więc tyle szumu? Kamień przeznaczenia to po prostu podłużny blok czerwonego piaskowca, długi na mniej więcej 65 cm, szeroki na 40 i gruby na 25. Czyli nie chodzi o żaden kamień szlachetny. No, chyba że będziemy kierować się tym, jakie pupy na nim siadały.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio, audycja dookoła południa i najlepsze polskie plaże w tym miejscu programu od kilku dni mamy i przeglądamy. Jest bowiem najnowszy ranking, plebiscyt organizowany od 13 lat przez magazyn Travelist. Wiemy już, że Ustka, potem Świnoujście i Dźwirzyno to pierwsza trójka. No ale przy okazji tego plebiscytu, tego głosowania, wytypowano także plaże najlepsze w swoich kategoriach. Tytuł najpiękniejszej insta-plaży trafił do Helu. Chodzi o kadry, miejsca, widoki szczególnie fotogeniczne. Za plażę najbardziej tętniącą życiem internauci uznali Kołobrzeg. W kategorii najbardziej klimatyczna, dzika plaża zwycięzcą zostało Mikoszewo. Najlepsza plaża dla rodzin, Ustka, najlepsza plaża dla aktywnych, Świnoujście. No i teraz już wiecie, gdzie jechać nad morze. Albo gdzie nie jechać.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i plaga naszych czasów, mikroplastik. Jest już w zasadzie wszędzie, uwalnia się z ubrań, przedmiotów codziennego użytku, butelek z wodą, saszetek z herbatą i tak dalej, trafia do naszych płuc, do krwi, do mózgu. Nowe badania wskazują, że również guma do żucia jest tego poważnym źródłem. Nie wiem, czy tylko mi się wydaje, ale guma do żucia swoje złote czasy ma już chyba za sobą. Niemniej fakt jest faktem, z jednego małego kawałka nawet 3000 cząstek mikroplastiku trafia do naszej jamy ustnej. Najwięcej w ciągu dwóch pierwszych minut żucia. No to może zaczynajmy żuć od trzeciej minuty.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Już za chwilę 13:00, tu El Radio i przed nami Warto Wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia.
1: Jedna recepta w kilku aptekach. Dłużej popływasz w basenie. Bezpłatna fizjoterapia dla pacjentów.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejne w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
3: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
1: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Po ostatnich upałach Łódź wydłuża godzinę otwarcia miejskich kąpielisk. Od dzisiaj stawy Jana, stawy Stefańskiego i Arturówek będą czynne codziennie od 10 do 20. Jak podkreślają miejscy radni, decyzja zapadła po licznych sygnałach od mieszkańców, którzy podczas wysokich temperatur szukali ochłody nad wodą.
4: Jest to nasza rzeczywistość, oczywiście są to skutki zmian klimatu i to bardzo dobitnie pokazuje, że miasta rzeczywiście muszą się bardzo szybko dostosowywać do tych zmian klimatu. Przygotowanie dla mieszkańców takich miejsc ochłody, gdzie bezpiecznie właśnie będzie można te najbardziej upalne dni spędzać, jest w tym kontekście niezwykle istotne.
1: Mówi Magdalena Gałkiewicz, przewodnicząca Komisji Sportu Rady Miejskiej. Podobnie jak przed rokiem, także w tym sezonie miejskie kąpieliska pozostaną otwarte przez dwa pierwsze weekendy września, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe. Miasto zapowiada, że w przyszłym roku chce już na etapie planowania sezonu zabezpieczyć większe środki na funkcjonowanie kąpielisk, aby wydłużone godziny ich otwarcia mogły stać się stałym rozwiązaniem. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi zaprasza mieszkańców regionu na kolejne bezpłatne zajęcia w ramach Akademii Fizjoterapii. Odbędą się w najbliższy czwartek 9 lipca.
5: W programie przewidziano gimnastykę ogólnoustrojową oraz ćwiczenia fizjoterapeutyczne ukierunkowane na profilaktykę bólów stawów łokciowych.
1: Mówi Marta Kubus z poradni promocji zdrowia. Zapisy na Akademię Fizjoterapii prowadzone są na pierwszym piętrze Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy Aleksandrowskiej w Łodzi lub telefonicznie pod numerem 42 272 18 40.
6: El Radio.
7: El Radio.
0: Po 13:00 już jesteśmy, dookoła południa. Witek Lazar, witam i zapraszam na ostatnie już nasze wspólne okrążenie zegara.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.

0: Dookoła południa po 13 jesteśmy, jak zwykle w tym miejscu programu otwieram znów kalendarz świąt typowych i nietypowych, w którym mamy dziś między innymi Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. No, plastik. To tworzywo, które rozkłada się najdłużej we wszechświecie. Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych to akcja mająca na celu ograniczenie zużycia popularnych foliówek, które są tak naprawdę jednorazowe i po zakupach od razu lądują w koszu, a później zaśmiecają oceany. Pomyślcie o tym, zanim udacie się na spoczynek, zwłaszcza po zakupach.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa i u nas teraz wakacje tylko dla dorosłych. To już nie jest nisza. Trend spędzania urlopu nie tylko bez własnych dzieci, ale także w obiektach przeznaczonych dla osób pełnoletnich staje się coraz bardziej popularny i to nie tylko w Europie. Obecnie już ponad połowa wakacyjnych rezerwacji to wyjazdy bez dzieci. Taka forma wypoczynku ma swoje stałe grono odbiorców i stopniowo zyskuje na popularności. Jest to sposób na romantyczny urlop we dwoje, okazja do skorzystania z nocnego życia w kurortach, na jakie opieka nad dziećmi niespecjalnie pozwala, a także sposób na aktywne spędzanie czasu i poznawanie nowych miejsc, do czego dzieci też nie zawsze są chętne. Być może teraz niektórzy z Was myślą sobie, to tak można? Można. Do tematu wrócimy za chwilę.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa, w której wracamy do tematu pod tytułem Wakacje tylko dla dorosłych. Gdzie najchętniej jeżdżą osoby wybierające taki właśnie tryb wakacyjny? Grecja, Turcja, Egipt, Hiszpania, Cypr. Nic zaskakującego. Duży wybór tego typu hoteli znajdziemy też w Meksyku, no ale to już dużo dalej. Część obiektów oferuje koncerty, wieczorne występy, imprezy czy bogaty program sportowy. Obiekty dla dorosłych coraz częściej oferują też rozbudowaną infrastrukturę premium, między innymi strefy spa, siłownie, zajęcia sportowe i restauracje. Wszystko zależy od tego, czy szukamy przede wszystkim ciszy i relaksu, czy wakacji w bardziej rozrywkowym wydaniu. Czekam na pojawienie się kolejnego trendu – wakacje bez dorosłych. No, niby na to samo wychodzi, ale lepiej chyba, żebyście nie wyobrażali sobie nawet, co na takich wakacjach mogłoby się wyprawiać.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: druga już coraz bliżej, my jesteśmy coraz bliżej drugiej, więc i koniec programu dzisiejszego dookoła południa zbliża się do nas wielkimi krokami. No ale oczywiście są jeszcze mądrości ludowo-pogodowe na dziś, na zakończenie, choć dziś tylko jedna znowu. No ale dobrze, nie narzekajmy, brzmi tak. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. No, to z tą myślą zostawiam Państwa, ale tylko do przemyślenia.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: I teraz już druga tuż. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do poniedziałku, dobrego weekendu życzę. To była audycja Dookoła Południa.
1: Obrażeni działacze młodzieżówek. Zapowiedź hucznych urodzin miasta. Ważny mecz łódzkich żużlowców.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Młodzieżowe rady nie zgadzają się z zarzutami, które padły pod ich adresem w komentarzu opublikowanym przez Kanał Zero. Dziennikarz stacji Igor Zalewski, odnosząc się do afery wokół młodego działacza Koalicji Obywatelskiej, słynnego lekarza Dawida Kacprzyka, stwierdził, że młodzieżówki partyjne i rady młodzieżowe są, jak mówił, wylęgarnią politycznej patologii. Na te słowa odpowiadają przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Jak podkreśla wiceprzewodniczący Rady Andrzej Papuga, cała społeczność młodzieżowych rad w Polsce poczuła się dotknięta tymi oskarżeniami.
3: My nie chcemy być jakiś dorośli politycy, o których wspomina pan redaktor. My chcemy być lepsi, my chcemy tworzyć tą nową kulturę polityczną w Polsce, ponieważ czujemy, że pora zmian i my właśnie staramy się kreować tą dobrą, lepszą Polskę.
1: Młody działacz przekonuje, że w Polsce funkcjonuje około 430 młodzieżowych rad i zdecydowana większość z nich nie ma nic wspólnego z zarzucanymi patologiami. Dodaje, że jeśli gdziekolwiek dochodzi do nieprawidłowości, powinny być one wskazywane konkretnie, a nie uogólniane na wszystkie organizacje. Największe miejskie święto tego lata już od 24 lipca. W czasie 603 urodzin Łodzi ulica Piotrkowska zamieni się w przestrzeń pełną koncertów, pokazów i rodzinnych atrakcji. Obchody rozpoczną się paradą taneczną, która wyruszy z przystanku centrum i oficjalnie otworzy urodzinowy weekend. Przez kolejne dwa dni Piotrkowska zostanie podzielona na 8 tematycznych stref.
4: To nie jest tylko koncertowy, mocny weekend w Łodzi, ale także to miejsce, które jest szczególne w sercu każdego łodzianina, ulica Piotrkowska, i tam masa atrakcji, cały weekend wydarzeń, specjalne strefy na ulicy Piotrkowskiej, od strefy moto z luksusowymi super samochodami, przez strefę sport and skate, przez strefę podróży.
1: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Wieczorami Piotrkowska zamieni się w wielką imprezę. Oprócz sceny w pasażu Schillera na ulicy pojawi się 5 mobilnych stanowisk DJ-skich, w tym legendarny Technobus. Organizatorzy przypominają, że podczas urodzin miasta będzie można bezpłatnie korzystać z komunikacji. Żużlowców Has Skrzydlewska Orła Łódź czeka w niedzielę najważniejszy mecz sezonu z drużyną PSZ Poznań. Jeśli na własnym stadionie wygrają, będą niemal pewni utrzymania i staną nawet przed szansą awansu do PGE Ekstraligi. Jednak jeśli powinie im się noga na żużlu, czeka ich walka o utrzymanie. Więcej powie wam Bartłomiej Juszczak.
5: Słaba postawa łódzkich żużlowców na wyjazdach sprawiła, że zdobyli mało punktów bonusowych za lepsze bilanse w dwóch meczach i zamiast spokojnie czekać na play-offy, nadal muszą drżeć o ligowy byt. W Poznaniu zremisowali wygrany mecz, a zatem aby zdobyć 3 punkty, 2 za zwycięstwo i bonus, w niedzielę muszą wygrać, choćby minimalnie. Jednak każdy inny wynik sprawi, że w Łodzi do ostatniego meczu sezonu będzie trwała walka o utrzymanie. Ma tego świadomość trener Maciej Jonder.
6: Chyba najważniejszy mecz w sezonie. Wiemy, jaka jest ranga tego meczu, wiemy, co musimy zrobić, żeby być ciągle w walce o play-offy, i takim jest to nasz główny cel.
5: W składzie Orła nie przewiduje się niespodzianek. Nie wiadomo tylko, co z juniorami. Po ostatnich zawodach Kacper Halkiewicz jest poobijany, a Krzysztof Lewandowski zgłasza chęć walki o punkty. Początek niedzielnych zawodów o 13:00.
1: A już za chwilę zaprosimy was na koncert na Piotrkowskiej i po tańcówkę w chaosowych rytmach na Ofie.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
7: L Radio poleca.
8: Bartek Nowaczyński, witajcie. Jutro w samym centrum Łodzi pod zegarem na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i 6 sierpnia odbędzie się kolejny koncert w ramach Songwriter Łódź Festival 2026. Na scenie wystąpi artystka Goi Frey z Wysp Owczych, prezentując autorską muzykę i osobiste teksty, które są znakiem rozpoznawalnym całego festiwalu. Artystka zaprezentuje międzynarodowy charakter tegorocznej edycji wydarzenia, w której obok polskich twórców pojawiają się także wykonawcy z różnych części Europy. Początek koncertu o 21:00. Wstęp jest bezpłatny. W niedzielę OFF Piotrkowska Center zamieni się w poranny parkiet w ramach 10. edycji projektu Wstań i Tańcz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00, a na uczestników czeka muzyka elektroniczna, kawa i klubowa atmosfera w wersji daylight, czyli bez nocnego klimatu, za to z energią poranka. Na scenie wystąpią DJ-e serwujący brzmienia house'a, afro-house'a i melodic. W programie zaplanowano aż 4 sety.
9: Potrzeba tańca, muzyki, spotkań z ludźmi. ludźmi wcale nie znika, po prostu zmienia się pora. Tańczymy, pijemy kawę lub inne zwykle bezalkoholowe napoje, rozmawiamy i po prostu spędzamy razem czas.
8: Mówi pomysłodawczyni Aneta Trębacz. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
7: El Radio.
2: Jest 14, piątek, 3 dzień lipca. Witam wszystkich, którzy jeszcze działają w pracy, są za kierownicą albo już planują, co zrobić z pierwszym wieczorem weekendu. Imieniny obchodzą dziś Tomasz, Jacek i Anatol. Wszystkiego najlepszego, a jeśli lubicie kino, zostańcie z Eleradiem, bo już wkrótce będzie można zgarnąć bilety na seans. Dziś obchodzimy także Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. Ciekawostka, to właśnie kapsaicyna odpowiada za jej ostry smak i daje uczucie pieczenia. No i podobno właśnie dlatego po ostrym posiłku człowiek od razu się rozbudza. Lepiej niż po kolejnej kawie. Modelki i Sean Baker z Maloy zadbają o dobrą energię w tej godzinie. Mateusz Winiarski, dzień dobry.
7: El Radio. 90 i 8 FM.
10: A ja lubię cię jak...

0: No to mamy klasykę lata. Człowiek się gotuje jak woda w czajniku, a w głowie już wizja plaża, jezioro i relaks. W Łodzi ratownicy zostają na kąpieliskach dłużej. Od 10 do 20, czyli jak ktoś myślał, że po 18 już luz, bo nikogo nie ma, no to niespodzianka. Ktoś jednak patrzy. I dobrze, drodzy słuchacze L Radia, bo przy upałach woda kusi jak promocja w sklepie. Tylko tu błąd kosztuje dużo więcej niż złe zakupy. Wskazówki są proste. Wchodzimy do wody powoli, bez alkoholu, z głową i czapką, najlepiej na głowie, a nie w kieszeni. Bo ratownik to nie jest ozdoba plaży, tylko ktoś, kto ma sprawić, żebyś wrócił do domu w jednym kawałku. A lato? Lato robi swoje. Ale rozsądek też warto ze sobą zabrać na kąpielisko.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy teraz na 98 FM sytuację jak z bajki, tylko że bez Disneya, bo w Arkadii zamiast romantycznych spacerów ktoś najwyraźniej urządził sobie shopowy urlop all inclusive. Shopy pracze postanowiły, że ogród w Arkadii to całkiem niezłe miejsce do życia. Zielono, spokojnie, brak czynszu, ha! To by nie chciał. Tyle, że muzeum nie do końca podpisało z nimi umowę najmu. Teraz drwa plan. Złapać elegancko i przenieść tam, gdzie shopy mają swój program wsparcia. Bez nerwowych ruchów, bez drastycznych akcji. No bardziej pakujemy i do widzenia. Ale uczciwie wyglądają niewinnie. Trochę jak maskotki z kreskówki, tylko że to dalej dzikie zwierzęta, które raczej nie przyszły tu na sesję zdjęciową, jak chociażby pary młode przyjeżdżające do tego miejsca z najdalszych zakątków łódzkich. Jest coś, jak coś jest urocze, no i robi śliczne oczka, to nie zawsze znaczy, że można to głaskać.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Piątkowe popołudnie nabiera tempa. Jeśli jeszcze jesteście w pracy, spokojnie, weekend jest już naprawdę na wyciągnięcie ręki. Kierowcom życzymy szerokiej drogi, a wszystkim dobrego humoru. Przypominam też, że już za chwilę w Ele Radiu będzie okazja wygrać bilety do kina. A skoro dziś dzień papryczki chili, to warto wiedzieć, że ostrość papryczek mierzy się w specjalnej skali Scoville'a. No i uwierzcie, niektóre wyniki w tej skali potrafią zakręcić w głowie bardziej niż nawet piątkowe korki w Łodzi.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: każdy piątek w Ele Radio na 98 FM mamy dla Was bilety do kina. I dziś też nie jest inaczej. Mamy zaproszenia do multikina, więc jeśli lubisz dobre filmy, proszę bardzo, już jesteś w grze. Zasady są proste. Kto pierwszy napisze na kontakt@elradio.pl, kontakt@elradio.pl i poda hasło, ten zgarnia wejściówki. Bez kombinowania, bez losowania. Kto szybki, ten w kinie. A Pixar znowu odpala emocjonalną bombę, bo Toy Story 5 jest już na ekranie, no i pewnie będzie tak jak zawsze. Człowiek siada na bajkę, a wychodzi z pytaniem, czy to jeszcze animacja, czy już jakaś życiowa terapia. No bo prawda jest taka, że wszyscy trochę jesteśmy jak te zabawki. Niby poważni, niby dorośli, ale tylko jak nikt nie patrzy, no to proszę bardzo, Buzz dalej robi misję w nieskończoności i jeszcze dalej. A hasło na dziś brzmi: zabawki też mają emocje. Zapamiętaj, napisz pierwszy i widzimy się w multikinie. Zabawki też mają emocje. kontakt@elradio.pl. Bilety do kina czekają.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM. No.

0: piątek nie lubi ciężkich tematów. Dziś ma być na 98 FM lekko, przyjemnie i z muzyką, która poprawia humor już od pierwszych sekund. Trzeci dzień lipca w muzycznym kalendarzu to m.in. urodziny Sharon Den Adel z Within Temptation. Głosu, który brzmi jak połączenie rocka, emocji, no i takiego filmowego rozmachu, że człowiek od razu ma ochotę puścić coś głośniej i trochę się od codzienności oderwać. No i to jest idealne na piątek, bo to taki klimat jak spacer po Łodzi, kiedy miasto już trochę zwalnia, ale jeszcze nie zasypia. Światła, energia i wrażenie, że coś fajnego jeszcze dzisiaj może się wydarzyć. Więc dziś prosta zasada, mniej analizowania, więcej muzyki. Piątek sam się nie zrobi. No to gramy!
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jeśli planujecie wyjazd po pracy, warto uzbroić się w cierpliwość na trasach wyjazdowych z Łodzi i w całym kraju. Ruch z godziny na godzinę będzie coraz większy. Jedźcie spokojnie i bezpiecznie. Więcej najważniejszych wiadomości już o 15 w L Radio. Warto wiedzieć.
1: Nie będzie dżungli w Botaniku. Tablica pamięci wybitnego sportowca. Polacy nie potrafią odpoczywać.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze, zapraszam. Trwają konsultacje dotyczące planowanej budowy miejskiej dżungli. Choć początkowo inwestycja miała powstać w ogrodzie botanicznym, dziś miasto podkreśla, że ostateczna lokalizacja nie została jeszcze wybrana. Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz, podczas ostatnich spotkań z mieszkańcami emocje wokół projektu wyraźnie opadły. Teraz pierwszym krokiem ma być przygotowanie analizy, która wskaże trzy inne możliwe lokalizacje.
3: Pojawia się lokalizacja na Widzewie, pojawia się lokalizacja na Górnej, pojawia się ewentualnie rozmowa też o Aleja Włókniarzy w okolicach obiektu startu. Jedno jest najważniejsze, trwają konsultacje, trwały będą do jesieni, 9-miesięczne, największe w historii miasta i dopiero potem decyzje.
1: Jak zaznacza Domaszewicz, są to jedynie robocze propozycje, które nie zostały jeszcze poparte żadnymi analizami. Miasto tłumaczy, że w przypadku ogrodu botanicznego pojawiają się wątpliwości dotyczące obsługi komunikacyjnej. W tej części Łodzi znajduje się już wiele atrakcji odwiedzanych przez mieszkańców i turystów, dlatego analizowane będą inne lokalizacje. W Galerii Sław Łódzkiego Sportu odsłonięto tablicę Edwarda Kujawy. To wybitny trener piłki wodnej, a w przeszłości także zawodnik. Nieprzerwanie przez 22 lata był selekcjonerem reprezentacji Polski mężczyzn, jednak za swój największy sukces uważa zwycięstwo sprzed 7 lat, kiedy prowadził zespół Politechniki Łódzkiej.
4: Kiedy udało mi się w finale akademickim Mistrzostw Europy pokonać Węgrów i zdobyć złoty medal, i to był taki dla mnie najbardziej zaszczytny moment i o nim pamiętam. No i oczywiście ogromny sukces to jest rodzina, która mnie wspiera, która była zawsze ze mną i uważam, że tutaj chylę przed nią czoła, że ona to wytrzymała.
1: Tablicę odsłonięto w dniu 77. urodzin Edwarda Kujawy, który nadal jest trenerem waterpolistów drużyny EUSTW Łódź. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo, że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
5: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
1: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w L Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi dziś około 22 stopnie Celsjusza, piątkowe popołudnie z przewagą chmur, ale bez opadów i z dość spokojną aurą. Noc przyniesie lekkie ochłodzenie i utrzymujące się zachmurzenie, a jutro w sobotę podobny klimat, około 20 stopni i dzień raczej pochmurny, ale stabilny. Idealny na spokojny start weekendu.
8: Sponsorem pogody w L Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: L Radio.
10: L Radio.
0: Jest już po 15 i dla wielu to już ostatnia prosta przed weekendowym odpoczynkiem. Niech to popołudnie minie szybko i przyjemnie. Pozdrowienia dla wszystkich Tomaszów, Jacków i Anatolów, a dzisiejsza ciekawostka – papryczki chili. Pochodzą z Ameryki i były uprawiane już tysiące lat temu przez rdzennych mieszkańców tego kontynentu. Wygląda na to, że od tysięcy lat ludzie lubią, gdy jedzenie ma trochę charakteru. Lubimy też dobre przeboje. Łukasz Zagrobelny zaśpiewa jeden ze swoich na początek tej godziny w L Radio.
9: L Radio.
10: L Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.

0: Słuchacie L Radia. Na Teofilowie kończą nową drogę i wygląda na to, że już naprawdę niewiele brakuje, żeby nią pojechać. Asfalt jest, wszystko poustawiane, tylko jeszcze ostatnie formalności, czyli ten moment, kiedy droga już gotowa, ale jeszcze nie można nią jechać, bo papier musi dogonić rzeczywistość. Mówią, że ma być otwarta w wakacje, czyli w tłumaczeniu na ludzki już zaraz, tylko jeszcze chwilę poczekajcie. No klasyka, prawda? Skąd my to znamy? To przedłużenie ma odciążyć okoliczne ulice, więc jak już ruszy, to kierowcy odetchną, a traktorowa trochę złapie luz. Droga prawie gotowa, samochody prawie jadą, a mieszkańcy prawie się cieszą. No, jak zniknie to prawie, to będzie naprawdę dobrze.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: wiesz, lato ma jedną supermoc. Nagle wszyscy odkrywają, że lodówka w domu to nie jest muzeum. I właśnie dlatego w Łodzi stanęła kolejna lodówka społeczna. Brzmi trochę futurystycznie, a chodzi o coś bardzo prostego. Żeby jedzenie mogło jeszcze komuś się przydać. Ktoś właśnie wyjeżdża na urlop. Pozdrawiamy zazdrościwy. Ktoś ma za dużo zakupów, ktoś nie zdąży zjeść. No i zamiast dramatów w stylu ser pleśniowy, który stał się zbyt dosłownie serem pleśniowym, można się tym po prostu podzielić. Bez formalności, bez pytań i bez tłumaczenia się. No i powiem ci tak szczerze, na 98 FM to jeden z tych pomysłów, które są tak proste, że aż człowiek się zastanawia, czemu myśmy tego nie wymyślili wcześniej. No bo tu nie chodzi o wielką ideologię, tu chodzi o to, żeby nie wyrzucać czegoś, co ktoś inny bardzo by docenił. I tyle.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Piątek ma to do siebie, że nawet zegar wydaje się chodzić trochę szybciej. Jeśli wracacie właśnie do domu albo kończycie zmianę, świetnie trafiliście, bo w El Radiu gramy najlepsze przeboje na początek weekendu. A z okazji dnia papryczki chili ciekawostka, ptaki mogą jeść bardzo ostre papryczki i w ogóle nie czują ich ostrości. Gdyby istniały zawody w jedzeniu chili, ptaki miałyby chyba spore szanse na podium.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Szef szuka lewego obrońcy. Teraz o tym w El Radiu na 98 FM. Co chwilę pojawia się nowe nazwisko. Raz ktoś z Polski, raz zagranica. Teraz nawet przewinął się Algierczyk. Jedni już widzą go w składzie, inni mówią spokojnie, to tylko internet gra w transfery. A prawda jest taka, że na dziś ta pozycja w Widzewie po prostu czeka na konkret. Bez dyskusji, bez gdybania. Ma być zawodnik i tyle. Tylko jak na razie więcej jest rozmów niż podpisów, a czas leci. Lewa obrona w Widzewie to dziś jak niedokończony remont. Wszyscy wiedzą, co ma być, tylko nadal nikt nie wie, kiedy to w końcu skończą.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: A teraz chwila na kino, ale takie, które zostaje w głowie na dłużej. Tomasz Miara ma w tym tygodniu w El Radio film, który niby wygląda lekko z zewnątrz, ale szybko okazuje się, że to zupełnie inna historia. Tomasz, oddaję Ci głos, bo najlepiej o tym filmie opowiesz Ty.
1: Nic śmiesznego, film z 1995 roku, wyreżyserowany przez Marka Koterskiego. Wszystkie sceny w windzie graliśmy przez jeden czy dwa dni, bo tam dużo się dzieje w windzie. Ja początkowo nie przywiązywałem do tej sceny większej wagi, dopiero potem ona w kontekście całości nabiera większego sensu, wspomina grający główną rolę Cezary Pazura. Scenę odegraliśmy tak, jak chciał Marek Koterski. Jego wskazówki były proste. Kiedy wchodzi ten wiejski chłop, którego grał Jan Jurewicz, to my zagraliśmy to tak, jak reżyser mówił. Potraktuj go agresywnie.
2: No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś?
3: Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok!
1: Uwielbiam ten moment, mówi Pazura, kiedy wsiadam do windy, gdy jest w niej sporo ludzi i wszyscy się podśmiechują. Ja wtedy zawsze mówię, do góry jedzie?
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 98.

0: Przed nami naprawdę gorący weekend w Polsce. Termometry miejscami znowu pokażą ponad 30 stopni, a synoptycy ostrzegają, że po upałach miejscami mogą pojawić się gwałtowne burze. Więcej ważnych wiadomości już za chwilę. Polecam El Radio. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Później tramwaj w nowym centrum Łodzi. Składajcie wnioski na szkolną wyprawkę. Nowy parking przy wschodniej.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze. Zapraszam. Opóźni się budowa trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi. Powodem jest odwołanie jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. W efekcie miasto musi ponownie przeanalizować oferty i jeszcze raz wybrać wykonawcę. Jak wyjaśniają urzędnicy, Krajowa Izba Odwoławcza zobowiązała miasto do odtajnienia dokumentów przetargowych i ponownego przeprowadzenia procedury wyboru.
6: Kolejny wybór powinien nastąpić w ciągu, powiedzmy, 2 tygodni, tak zakładamy, więc ponowny wybór jeszcze w tym miesiącu. Następnie oferenci znów będą mieli czas 10 dni na ewentualne odwołanie. Jeżeli nie złożą takiego wniosku, będziemy mogli podpisać umowę, więc optymistycznie w miesiącu sierpniu byśmy mieli wykonawcę już na realizację tej nowej trasy tramwajowej.
4: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji. To dobra wiadomość dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy już teraz muszą mierzyć się z utrudnieniami związanymi z remontem estakady na Włókniarzy. Prace przy wiadukcie na Kopcińskiego nie będą prowadzone równolegle, co eliminuje możliwość kłopotów w ruchu w obu lokalizacjach. Nowa trasa tramwajowa ma obsługiwać przyszłe potrzeby komunikacyjne nowego centrum Łodzi, gdzie zgodnie z założeniami miasta w kolejnych latach ma zamieszkać ponad 10 tysięcy osób. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
7: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
4: Wnioski można składać do końca listopada. Nowy parking wielopoziomowy przy wschodniej w Łodzi niemal gotowy. Obiekt ma już pozwolenie na użytkowanie i w ciągu najbliższych 2 tygodni powinien zostać otwarty dla kierowców. To drugi z 3 parkingów powstających w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obiekt oferuje 224 miejsca postojowe i znajduje się w ścisłym centrum miasta. Nowy parking zostanie uruchomiony, mimo że kilkadziesiąt metrów dalej działa już pierwszy miejski parking wielopoziomowy, który nie cieszy się dużym zainteresowaniem kierowców. Władze Łodzi przekonują jednak, że potrzeba czasu, by mieszkańcy zmienili swoje nawyki i zaczęli częściej korzystać z tego typu obiektów.
8: Dajmy im po prostu czas, a naszym użytkownikom czas na zmianę przyzwyczajeń. Zobaczcie Państwo, co się zadzieje zimą. Co się zadzieje wtedy, kiedy będzie deszcz padał? Generalnie rzecz biorąc, kiedy po prostu te potrzeby parkingowe się wygenerują same.
4: Mówi Natalia Olszewska z partnerstwa publiczno-prywatnego. Według miasta pełne wykorzystanie parkingów może nastąpić dopiero po 2 lub 4 latach od ich otwarcia.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś mamy około 22 stopnie i piątkowe popołudnie pod znakiem chmur. Słońce trochę się chowa, ale temperatura trzyma całkiem przyjemny poziom. Wieczór spokojny, bez pogodowych niespodzianek. Sobota około 20 stopni i sporo chmur na niebie. Pogoda raczej do leniwego weekendu niż do wielkich plenerowych planów.
11: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio.
12: El Radio.
0: Jest po 16:00, witam wszystkich, którzy właśnie ruszyli w drogę do domu. Piątkowe korki potrafią dać się we znaki, ale dobra muzyka zdecydowanie skraca czas podróży. Dziś świętujemy także Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. Co ciekawe, kapsaicyna jest wykorzystywana również w niektórych maściach przeciwbólowych. Kto by pomyślał, że papryczka chili zrobi karierę nie tylko w kuchni, ale i w apteczce. W El Radio karierę robią Lumix i Boomfunk MCs z kultowym Freestyla.
1: El Radio.
12: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
12: 90 i 8 FM.

0: słoneczny dzień.
1: Wakacje w Łodzi dzieje się nie tylko nad wodą i na plaży, ale też w przedszkolach. I to wcale nie jest żart. Posłuchajcie o tym na 98 FM. Miasto dorzuciło około 1000 dodatkowych miejsc na wakacyjne dyżury. Bo zainteresowanie takie, że część rodziców już zdążyła zaliczyć klasyczny scenariusz dziecko zapisane, miejsca brak. No i teraz robi się trochę logistyczna łamigłówka, bo system działa, miejsca się pojawiają, znikają, wracają, jak bilety na dobry koncert. A urzędnicy mówią wprost, jak ktoś rezygnuje, to niech da znać, bo wtedy inne dziecko wskakuje na listę. Proste, tylko życie jak zwykle lubi robić z tego sport ekstremalny. Wychodzi na to, że w Łodzi nawet wakacyjne przedszkola działają trochę jak sezon urlopowy. Dużo chętnych, mało miejsc i trzeba mieć refleks, żeby się załapać.
2: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Teraz PL Radio o tym, że są takie miejsca w Łodzi, które wyglądają, jakby czas się tam na chwilę potknął i już nie wstał. Proszę bardzo, fabryka przy Wólczańskiej to właśnie jeden z tych przypadków. Kiedyś tętniła życiem, dziś bardziej przypomina plan filmowy do historii z dreszczykiem. I nic dziwnego, że przyciąga łowców opuszczonych miejsc. Ale ostatnio coś tam się dzieje. Pojawiły się auta, zabezpieczenia, kamery, czyli klasyczny moment ruina. Czy jednak ktoś ma na nią pomysł? No i powiem ci szczerze, w Łodzi to zawsze jest gra w zgadywanie. Od będzie rewitalizacja, po jeszcze trochę postoi, bo klimat. Pytanie tylko, czy to będzie kolejny rozdział tej historii, czy ostatnia strona przed nowym początkiem.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Weekend jest już dosłownie za rogiem. Jeśli zakupy przed wyjazdem, grill albo spotkanie ze znajomymi są jeszcze przed wami, to dobrze, że jedziemy razem z El Radiem. Dzisiejsza chili ciekawostka, proszę bardzo, ostre papryczki zawierają sporo witaminy C. Podobno często więcej niż cytryny. O, i to jest kolejny dowód na to, że nigdy nie warto oceniać po rozmiarze.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jeśli ktoś w Łodzi ćwiczy sprinty, to jest nowe miejsce treningowe, skrzyżowanie Mickiewicza z Włókniarzy. Teraz o tym w El Radio na 98 FM. Mieszkańcy mówią, że zielone dla pieszych i rowerzystów trwa tam mniej więcej tyle, co szybki łyk kawy na stojąco. No i potem zaczyna się klasyka. Bieganie przez pasy, patrzenie w lewo, prawo i jeszcze raz w lewo. To jakby człowiek grał w jakąś grę zręcznościową. Do tego dochodzi jeszcze długie czekanie na zmianę świateł, czyli masz czas, żeby przemyśleć życie, plany na urlop i to, czemu jednak z roboty nie wyszedłeś w piątek 5 minut wcześniej. No, a w upały to już w ogóle robi się sport ekstremalny, tylko raczej bez medali na mecie. W tym miejscu zielone światło w Łodzi jest trochę jak dobra okazja w sklepie. Pojawia się na chwilę i trzeba być bardzo szybkim, żeby je złapać.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: i mamy klasyk lata w Łódzkiem. Człowiek już mentalnie leży na plaży, a pogoda mówi spokojnie, jeszcze chwilę poczekasz. Ale jak już upały wrócą, a jak dowiedziało się El Radio, wrócą już w przyszłym tygodniu, to jest plan B i to całkiem przyjemny. Kilkanaście kilometrów od Łodzi, w Głownie, mamy zalew Mrożyczka. Miejsce, gdzie można udawać, że jest się na wakacjach, tylko bez samolotu i bez stresu na lotnisku. Są leżaki, jest plaża, woda i ten moment, kiedy człowiek w końcu przestaje się pocić, a zaczyna relaksować się oficjalnie. O, czyli wszystko gotowe, tylko pogoda jeszcze chwilę potrzyma nas w trybie oczekiwania. Na prawdziwe lato w Łódzkiem chwilę znowu poczekamy, ale jak już przyjdzie, o to wiadomo, gdzie trzeba uciekać.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me.

0: To pierwszy wakacyjny weekend lipca, więc plaże, jeziora i górskie szlaki będą przeżywać prawdziwe oblężenie. Jeśli ruszacie w drogę, życzymy szerokiej drogi i udanego wypoczynku. Więcej wiadomości już o 17 w Teleradiu. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: 25 lat za pranie brudnych pieniędzy, podrobiona odzież i obuwie. Nie chwalmy się wyjazdem na urlop.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Akt oskarżenia przeciwko 51-latkowi, który jako podstawiony udziałowiec i prezes jednej z łódzkich spółek ma odpowiadać za tak zwane pranie brudnych pieniędzy, zbrodnię fakturową i oszustwa podatkowe. Podstawowym profilem działalności spółki miał być handel paletami i opakowaniami. Tymczasem śledczy ustalili, że jako jedna z firm uczestniczących w szerokim procederze prania brudnych pieniędzy, spółka realizowała i przyjmowała szereg płatności dotyczących świadczenia różnego rodzaju usług, między innymi o charakterze doradczym, prawnym i marketingowym.
6: W rzeczywistości tego typu usługi nie były realizowane, a wystawiane faktury poświadczały nieprawdę. Miały uwiarygadniać obroty na rachunkach bankowych, co służyło ukryciu pochodzenia nielegalnie pozyskanych środków w kwocie ponad 12 300 tysięcy złotych. Były także podstawą rozliczeń we właściwym urzędzie skarbowym, na skutek czego doszło do narażenia na uszczuplenia podatkowe na ponad 4 800 tysięcy złotych.
4: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Oskarżonemu grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad 360 sztuk podrabianej odzieży i obuwia, które nie trafią do sprzedaży. Działania przeprowadzono w dwóch miejscach, w lokalu związanym ze sklepem internetowym oraz na targowisku w rejonie giełdy samochodowej w Łodzi. W pierwszym przypadku zabezpieczono ponad 200 sztuk odzieży i obuwia, z kolei na giełdzie na Puszkina funkcjonariusze ujawnili kolejne 154 sztuki odzieży oferowanej bez wymaganej dokumentacji potwierdzającej jej legalne pochodzenie.
7: W obydwu przypadkach zabezpieczone towary posiadały oznaczenia łudząco podobne do znaków towarowych znanych firm produkujących odzież i obuwie. Produkty cechowała niska jakość wykonania, brak oryginalnych metek, wszywek i przywieszek. To wskazywało na możliwość naruszenia praw własności intelektualnej.
4: Mówi podkomisarz Beata Binczek z Łódzkiej Izby. Pełnomocnik właścicieli znaków towarowych potwierdził naruszenie praw własności intelektualnej i złożył wnioski o ściganie. Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran.
8: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem, nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
4: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: 22 stopnie w Łodzi i piątek pod chmurami. Słońce dziś gra raczej drugoplanową rolę. Wieczór spokojny, bez opadów i większych zmian w pogodzie. Jutro sobota około 20 stopni i nadal sporo chmur nad regionem. Weekend zaczynamy w spokojnym, lekko przygaszonym rytmie.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio.
0: Piątek po godzinie 17. Dla wielu właśnie zaczyna się długo wyczekiwany weekend. Niezależnie od tego, czy zostajecie w Łodzi, czy wybieracie się za miasto, życzymy Wam świetnego popołudnia. A z okazji dnia papryczki chili, proszę bardzo, rekordowo ostre odmiany są nawet kilkaset razy ostrzejsze od popularnego jalapeno. No i to już zdecydowanie propozycja tylko dla miłośników naprawdę mocnych wrażeń. Podobne mocne wrażenia w El Radiu zapewni teraz Velvet. To Fix Me.
1: El Radio.
12: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
12: 90 i 8 FM.

0: Jak ktoś jeszcze ma w głowie, że młodzi to tylko telefon i scrollowanie, to Łódź właśnie robi małą korektę rzeczywistości, bo uczniowie z zespołu szkół budowlano-technicznych pokazali, że z kawałka drewna można zrobić coś, co spokojnie mogłoby stać w salonie, a nie tylko w warsztacie na lekcji. No i nie mówimy na 98 FM o jakimś tam krześle, tylko o projektach, które zgarniają nagrody w ogólnopolskim konkursie. Jest piła, miarka i precyzja jak w chirurgii. Najlepsze jest to, że tu nie ma przypadku. Jest pasja, jest nauka i taki trochę oldschoolowy fach, który nagle okazuje się bardzo na czasie. Młodzi mistrzowie stolarstwa z Łodzi tu nie tylko się uczy, tu się naprawdę robi rzeczy, które zostają na lata.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Na Strykowskiej w Łodzi będzie mała zmiana, ale taka, którą kierowcy i piesi na pewno zauważą. Zróbcie głośniej L Radio. Przy Herbowej powstanie sygnalizacja, która będzie działać na czujkę, czyli zielone dla pieszych zapali się wtedy, kiedy ktoś podejdzie do przejścia. Nie ma stania na pusto i czekania, aż coś się wydarzy. W praktyce podchodzisz, światło reaguje. Nie podchodzisz, auta jadą dalej bez niepotrzebnego zatrzymywania. No i to jest właśnie pomysł mieszkańców z budżetu obywatelskiego, więc ktoś z Łodzi stwierdził, zróbmy to po ludzku, a nie na siłę. Na Strykowskiej światła będą działały jak reakcja na człowieka. Jesteś, to jest zielone. Nie macie, no to nie ma sensu się zatrzymywać.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
3: Enrique Iglesias.

0: Powoli kończymy wspólnie to piątkowe popołudnie i oficjalnie witamy wakacyjny weekend. Niech będzie pełen odpoczynku, dobrych spotkań i świetnej muzyki. Na koniec, prawie na koniec, jeszcze chili ciekawostka. Jedzenie ostrych papryczek może pobudzać organizm do wydzielania endorfin. Dlatego wiele osób po pikantnym posiłku ma po prostu lepszy humor. Zostańcie z El Radiem i udanego weekendu.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: To jest L Radio
1: na 98 FM.

0: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła, Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraf, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
3: Nikogo nie możemy jako straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
2: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miała aby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
0: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Ponad 50% szkół już ma takie zasady. Wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
0: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał wygrał już m.in. we Włoszech. To jest dla mnie dobry sezon, wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia, to ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec, jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
5: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52. El Radio. El Radio. W Łodzi. Na 98 FM.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Czteroosobowa rodzina zginęła w swoim domu. Wszyscy mieli obrażenia. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Sukces Huberta Hurkacza w Wimbledonie. Awansował właśnie do czwartej rundy.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. To młode małżeństwo i ich dziecko, noworodek oraz matka kobiety. Za wcześnie nastawianie hipotez, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
0: Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki miasta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję. Zapowiedział też, że politycy nie będą mogli zasiadać w zarządach miejskich spółek. Ci, którzy już teraz są w zarządzie, do końca lipca muszą zdecydować, czy wybierają legitymację partyjną, czy posadę w miejskiej spółce. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital Zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
3: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. Oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
0: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, a także resortowi zdrowia i NFZ-owi, a sygnaliści mieli być zastraszani. Fala upałów zelżała, ale to nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia aut. Tak jest m.in. w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
4: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
0: Wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie wróciło do swoich domów. Było to możliwe dzięki temu, że Izrael podpisał porozumienie z Libanem. Na razie ramowe, które ma doprowadzić do pełnego pokoju. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Wygrał z Amerykaninem Tomem Paulem. Pierwszego seta co prawda przegrał, ale wygrał kolejne trzy i to Polak stanie do walki o ćwierćfinał. Jutro swój mecz trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ealą.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Po upalnym początku tygodnia pogoda w Łodzi wróciła do letniej normy. Teraz około 19 stopni, częściowo słonecznie i bez deszczu. Wieczór będzie spokojny, choć dość wietrzny. Przed nami chłodniejsza noc z temperaturą około 12 stopni nad ranem. Jutro dużo chmur, około 22 stopni i zdecydowanie bardziej komfortowa aura.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

Confession of the Groove.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

jeszcze mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.